sanduano so obiɛ na no no sɛ it is finished mawie mawie wafa yɛ hawuna amaneɛ na mo menyame sɛ wawie

nyinaa no ɔde aka me ho. Meyɛ ɔkonimdifoɔ, meyɛ ɔhonyani, menim sɛ wo so wo ne me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrema yi mama yɛ adwene.